Pozwala mnie jedna gdzieś na to kiosku, krzykala mi golubcinku, graj mi graj. Biloli, bili, boli po papierosku, nebo biloli, boli mi raczej czaj. Jaszku, ja mam najradziej i tu drewosku, i pada tak nie pij.